Nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Od rana do nocy w prokuraturze spędził były ordynator z Warszawy. Pożar w pociągu w Dębicy, pasażerowie ewakuowani. Recykling w praktyce, miasto zarobi na naprawianiu śmieci. Agnieszka Trojanowska bis. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
1: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wieczorem strażacy ugasili pożar pod jednym z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać już ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także dziś pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
3: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
1: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ulewy i burze zaskoczyły wieczorem mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew w Gryfinie. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca, czyli od jutra. Po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej, oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Odpady, czyli śmieci, dostaną nowe życie, a miasto jeszcze na tym zarobi. W Krakowie działa już trzeci punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowy PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Gołomskiej w Nowej Hucie i stawia na drugie życie oddawanych sprzętów, mówi prezes MPO Henryk Kultys.
4: Będzie miejsce, gdzie będą odpady poddawane regeneracji, czyli na przykład ktoś odda niesprawną pralkę i na przykład okaże się, że tam jest pasek do wymiany, więc my to wymienimy. Będzie wystawiona i sobie będzie można kupić.
1: Natomiast mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z PSZOK-u bezpłatnie. Oddając śmieci, trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający opłaty za wywóz śmieci. I na koniec zmiany w życiu Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz podpisał kontrakt z Chicago Fire i zmienia kontynent.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzisiaj miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum kraju również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, do 33-36 na wschodzie i południu, chłodniej na wybrzeżu, do 22 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: 6 rano wtorek w kalendarzu, meldujemy się na stanowiskach i od razu bierzemy się za ten dzień.
8: Dokładnie, nie ma co marudzić, że do weekendu jeszcze chwila. Krótka piłka i od razu ruszamy z kopyta.
7: Bez zbędnego gadania zaczynamy poranny rozruch całego regionu. Bartek Skrajnowski,
8: Patryk Jaramierski.
7: Cześć, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Poranek po polsku na 100.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: No to już teraz szybki rzut oka na wtorkowy kalendarz i imieniny obchodzą dzisiaj Lucyna, Emilia oraz Władysława.
1: Najlepszego dla stalinizantów. W nietypowych tematach mamy dziś Dzień Asteroid, Święto Wojsk Aeromobilnych oraz Dzień Motyla Kapustnika.
0: No z tym kapustnikiem to kogoś poniosło, ale z braku laku można świętować.
1: Dokładnie, no każda okazja jest dobra.

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: No oglądamy sobie właśnie na naszym redakcyjnym monitorze te największe hity internetu z wakacji i powiem wam, że my we Włocławku żyjemy po prostu jak królowie.
1: No jak szejkowie normalnie, no widziałeś to? Słynny youtuber Książulo jedzie nad morze, wynajmuje apartament i płaci za nockę, uwaga, 5 klocków.
0: No 5 tysięcy za dobę, gwarantowane luksusy.
1: Jakie tam luksusy? No w środku darmowa sauna, 32 stopnie, bo klima padła, a z kranu zamiast wody leci żółta zupa.
0: No, żółta zupa za 5 koła.
1: No dramat, zarząd gasi dym, tłumaczy się, że niby system nie wyrobił przez rekordowe upały. A ty tu u nas bierzesz ręcznik, bijasz z partyzanta na wikaryjskie.
0: Woda przyjemna, pomosty czekają, wejście za darmo.
1: Kładziesz się na piasku i łapiesz genialny vibe.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura zadowolona z przesłuchania doktora Jędrzejewskiego. O terminie wizyty lekarskiej przypominam od jesieni asystent głosowy. Dwóch kolarzy nie żyje po maratonie w Upale. Ruszyło śledztwo w tej sprawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Cały dzień trwało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz jest świadkiem w sprawie Szpitala Południowego, bo jako były ordynator placówki w wywiadzie medialnym oskarżył władze szpitala, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba jest zadowolony z przebiegu przesłuchania doktora i zapowiada, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
2: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
1: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Premier ma dziś spotkać się z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo w wielu przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z KO.
3: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
1: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
4: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
1: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. A póki co, o 3 miesiące resort zdrowia przesuną wdrożenie usługi asystenta głosowego w e-rejestracji. Ułatwienie ma pomóc w pamiętaniu wizycie lekarskiej. O terminach wizyt pacjenci dowiedzą się od dzwoniącego do nich asystenta. Program wystartuje 1 października, a nie jak wcześniej planowano od 1 lipca. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej.
5: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Mówiła Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Jak podkreślają organizatorzy maratonu, decyzja o starcie należała do zawodników. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi z ubiegłego tygodnia. Oficjalny bilans zabitych przekroczył już 1700 osób, ale wciąż jeszcze służby nie dotarły do wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ poinformował o dostawie 10 tysięcy worków na zwłoki. W Wenezueli pomaga już ponad 2000 ratowników z wielu państw świata. Wojsko szuka rekrutów i proponuje wakacje z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie na podobnych zasadach jak w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Program skierowany jest głównie do młodych w wieku od 18 do 35 lat.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do południa możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe miejscami w południowej połowie kraju, ale po opadach temperatura znów wzrośnie. Dziś maksymalnie od 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu, chłodniej na wybrzeżu do około 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Za nami trzy mecze, z których dwa rozstrzygnęły się po rzutach karnych, a jeden po golu w doliczonym czasie. To po kolei Brazylia wygrała z Japonią 2-1, choć do przerwy przegrywała. Ale w drugiej połowie najpierw wyrównał Casemiro, a w 95. minucie do siatki trafił Gabriel Martinelli. Było ciężko, mówi trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti. To był dotąd nasz najbardziej kompletny występ. W pierwszej połowie mieliśmy więcej trudności, ciężko nam się tworzyło sytuację, ponieważ Japonia była bardzo dobrze zorganizowana w defensywie, ale w drugiej połowie znaleźliśmy rozwiązania, posyłając więcej dośrodkowań i zwiększając naszą obecność w polu karnym. To właśnie pokazuje nasz progres. Sensację sprawił Paragwaj, przez niemal cały mecz się bronił, ale po jednej z niewielu akcji wyszedł na prowadzenie w meczu z Niemcami po golu Julio Enciso. Po przerwie wyrównał Kai Havertz i więcej goli już nie padło. Wszystko rozstrzygnęło się w nerwowej serii jedenastek, którą Paragwaj wygrał 4-3. Karne rozstrzygnęły także mecz między Holandią a Marokiem. Pomarańczowi prowadzili po bramce Kodiego Hak po 72 minuty, ale w 91 wyrównał Issa Diop. W karnych Maroko wygrało 3-2. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub. Ogromny pech Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć się zmalanczają Savang Kiao z Tajlandii, prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała potem 5-7 i 2-6. Odpadły też nasze Magdy. Linet przegrała z Mirą Andrzejewą 4-6, 5-7, a Fręch z Anną Kalińską 6-7, 4-6. Dalej gra za to Hubert Hurkacz po wygranej z Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6.
9: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast jest on zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat. Nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
8: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie jutro Sebastian Offner, a dziś mecze Igi Świątek i Kamila Majchrzaka.
10: Jest 7 na zegarach. No mimo, że w nocy we Włocławku trochę popadało, to poranek jest naprawdę przyjemny. No na termometrach mamy już niemal 20 stopni.
11: Na razie za oknem jest jeszcze pochmurno, ale ta szarzyzna zaraz zniknie i lada moment ma się pojawić porządne słońce.
10: W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry dobiją do bardzo przyjemnych 28 stopni w cieniu.
11: Idealny letni układ, więc wrzucamy luźny wakacyjny numer.

0: No to sprawdzamy sobie oficjalne komunikaty dla mieszkańców i przypominamy o zaplanowanym na dzisiaj wyłączeniu, które wystartuje punktualnie o 8 rano.
1: Ekipy techniczne będą pracować na Wiejskiej, od Planty 2 do Łubnej. Suche krany czekają też po sesję przy Płowieckiej i doktora Branda, a cała akcja potrwa do 15.
0: Co ważne, fachowcy uprzedzają, że po wznowieniu dostaw woda może mieć inny kolor, dlatego kategorycznie odradza się w tym czasie korzystania ze sprzętów AGD.
1: Jasna sprawa, zmywarki i pralki zostawiamy w spokoju i czekamy, aż sytuacja w rurach całkowicie wróci do normy.
2: Radio Wrocław. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uchwały podczas sesji Rady Miasta dotyczące edukacji. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie oraz przerwa w dostawie wody na konkretnych odcinkach miasta. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we włocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. Przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa. A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na 2 dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16.30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży: Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha 2115. Także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu włocławskiego: Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Kleo, o 19.30 Selfie, a o 21.00 Krzysztof Kcugowski z zespołem mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Włocławskiego odbędzie się w dniach 10-11 lipca. 30 czerwca w godzinach 8.15 mieszkańcy części ulic Wiejskiej, Planty, Dr. Brand i Powieckiej muszą liczyć się z planowaną przerwą w dostawie wody. Utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej. Po wznowieniu dostaw woda może być przejściowo przebarwiona. Przez kilka godzin zaleca się nie używać jej do celów gospodarczych oraz nie korzystać z urządzeń AGD wymagających zasilania wodą. Prace mają charakter planowany, a za utrudnienia wykonawca przeprasza i prosi mieszkańców o porozumiałość.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No sprawdzamy sobie utrudnienia drogowe w mieście i dzisiaj miał być ten wielki dzień, kiedy ostatecznie pojedziemy otwartymi ulicami wokół, no, Śródmieścia, Zielonego Rynku.
1: No właśnie, kolejna data minęła, a inwestycja pod hasłem Zielone Tereny Śródmieścia nadal trzyma pod kluczem z Duńską, Miedzianą, Szczęśliwą i Jagiellońską.
0: Zamknięte na amen, a patrząc na plac budowy, no roboty zostało tam jeszcze na dobre tygodnie.
1: Krótko mówiąc, o dzisiejszym finale możemy zapomnieć, więc na skróty przez Śródmieście nie pojedziemy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sprzątanie po burzach na północy i zachodzie kraju, a w pogodzie zmiany. Śledczy wyjaśnią przyczyny śmierci dwóch kolarzy na maratonie pod Warszawą. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi kontrola autokarów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów nad Polską przeszły burze. Nawałnice spowodowały sporo strat, m.in. na północnym zachodzie, ale także na Śląsku w okolicach Rybnika. Ale ekstremalna pogoda już powoli odpuszcza. Dziś Instytut Meteorologii ostrzega już tylko przed burzami na zachodzie i południu Polski, natomiast alerty przed upałem obowiązują już tylko na południu, na wschodzie i w centrum. Przyjemnie ciepło, ale bez ekstremalnych upałów i burz dziś już w całej północnej Polsce. Jednak w związku z warunkami pogodowymi w ostatnich dniach strażacy kontrolują obozy młodzieżowe. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowywane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
1: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Po tragicznym wypadku w Lublinie dziś rano służby wprowadziły objazdy także dla autobusów i trolejbusów. W centrum miasta na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran neguje te doniesienia o kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie. Marcin Starzec.
3: Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora.
1: Dwóch kolarzy nie żyje po niedzielnym maratonie rowerowym w Markach pod Warszawą. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura w Wołominie. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze w niedzielę, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
4: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
1: Kolejny 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Trwa pierwszy tydzień wakacji szkolnych, to czas pierwszych wyjazdów na wypoczynek dzieci i pierwszych kontroli autokarów, które jak co roku prowadzi Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
5: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
1: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotne opady deszczu do południa, burze możliwe miejscami w południowej połowie kraju, ale po opadach temperatura znów wzrośnie. Dziś maksymalnie od 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu. Najchłodniej na wybrzeżu, tam do około 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albiroja pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi selekcjoner Paragwaju Gustavo Alfaro. Po naszym awansie w Paragwaju będzie święto państwowe. Właśnie o takiego kalibru wyczynie tutaj rozmawiamy, prawda? Powiedziałbym, że dzień wolny od pracy w całym kraju to coś niesamowitego, ale to po prostu pokazuje niewiarygodną siłę futbolu. Dlatego chcę, żeby ludzie się tym cieszyli, żeby naprawdę się tym delektowali. Jak zawsze powtarzamy, możemy grać przeciętnie lub słabo, możemy popełniać błędy, możemy mieć dobre zagrania, możemy mieć tysiące wad, ale mamy serce, które nigdy nas nie zawodzi. Niemieckie media już piszą o kolejnym koszmarze i upokorzeniu. Domagają się także dymisji trenera Juliana Nagelsmana. To nie jego wina, mówi kapitan zespołu Joshua Kimmich. Mam nadzieję, że on nadal będzie wierzył w siebie i swoje umiejętności. Nikt z nas nie wytyka go palcami. Niezależnie od tego, kto jest trenerem, Niemcy powinni oczekiwać zwycięstwa z Paragwajem. Nie udało nam się tego dokonać. Oczywiście po takim wyniku na trenera zawsze spadnie presja i krytyka. To zupełnie normalne. Jednak nikt z nas w szatni go nie obwinia. Wiemy, że to my zawiedliśmy i nie pokazaliśmy na boisku tego, co do nas należało. Z turnieju odpadła także Holandia, tyle że w starciu z Marokiem była zespołem gorszym. Natomiast było blisko, bo rywale gola na 1-1 strzeli w doliczonym czasie i wygrali po rzutach karnych. Strachu Brazylii napędziła Japonia, ale ostatecznie Canarinhos po golu Gabriela Martinellego w 5 minucie doliczonego czasu wygrali 2-1. Dziś kolejne mecze 1/16 finału. Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Francja ze Szwecją, a w nocy Meksyk z Ekwadorem. Maja Chwalińska, Magdalena Frank i Magdalinet odpadły z wielkoszymowego Wimbledonu już pierwszego dnia. Chwalińska przegrała przede wszystkim z kontuzją i skurczami, bo miała już w starciu z Mananchają Sabankiau z Tajlandii piłkę meczową. Ostatecznie przegrała 6-2, 5-7, 2-6. Magdy nie dały rady wyżej rozstawionym Rosjankom. Linet przegrała z Mirą Andrzejewą 5-7, 4-6, a Frank z Anną Kalińską 6-7, 4-6. No to piłka nożna raz jeszcze. Enzo Maresca został oficjalnie następcą Pepa Guardioli w Manchester City, który odszedł po 10 latach. Włoch podpisał 3-letni kontrakt.
9: No i jest parę minut po godzinie 8, czas na kolejną godzinę naszego programu i zaraz opowiemy o fali gratulacji, jaka sypie się właśnie do jednego z lokalnych policjantów.
10: Ale zejdziemy też na ziemię i sprawdzimy aktualne ceny na stacjach paliw. Zobaczymy, po ile dokładnie stoi dzisiaj benzyna i diesel.
9: No także wszystko już za parę minut.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: sprawdzam sobie lokalne portale, a tam no mnóstwo gratulacji dla policjanta z Wydziału Prewencji, no który zatrzymał złodzieja po godzinach pracy.
1: No i klasa. Facet pokazał, że zdjęcie munduru wcale nie oznacza odwracania wzroku, kiedy ktoś łamie prawo.
0: No amator cudzej własności połasił się na sprzęty samochodowe i zakupy, no a teraz posiedzi w celi.
1: Krótka piłka. Właściciel odzyskał swoje rzeczy, a złodziej dostał bardzo szybką lekcję, że no nie warto ryzykować.
2: Po polsku.

0: tobą.
1: Zerkałem sobie na takie podsumowania i mimo, że rok szkolny już się zakończył, no to w gminie Włocławek najlepsi uczniowie zgarnęli nagrody finansowe.
2: Oho, czyli oficjalnie skończyły się apele, a zaczął zasłużony wakacyjny luksus.
1: No były dyplomy, uściski dłoni od pani wójt i podziękowania dla dumnych rodziców.
2: Bardzo ładnie, no gratulujemy młodym sukcesu, a rodzicom życzymy teraz świętego spokoju przez kolejne 2 miesiące.

0: Przeglądamy sobie najnowsze komunikaty ekonomiczne i mamy bardzo ważny apel do wszystkich kierowców w naszym regionie. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy paliwo kupicie po urzędowych, maksymalnych cenach.
1: No tak, 95 stoi dziś po równe 6 zeta, a diesel po 6,19. Od jutra wolny rynek i koniec rządowego taryfowego parasola.
0: No eksperci przewidują, że ceny paliw od razu zauważalnie wzrosną i paliwo poleci w okolice nawet 7 zł.
1: Czyli zamiast czekać na wieczorne kolejki, lepiej zatankować pod korek, jeszcze przed powrotem z roboty.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce, od początku czerwca ponad 60. Pociągi towarowe dziś mają jeździć już według rozkładu. Ruszył sezon wędkarski, amatorów nie brakuje. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minionej doby utonęły 4 osoby, a od początku czerwca bilans utonięć w Polsce to już 61 osób. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Warunki pogodowe sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Dziś także według Instytutu Meteorologii czekają nas upały, ale już nie wszędzie. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali obowiązywać będą w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim, gdzie temperatura może wynieść do 33 stopni. Natomiast w województwie lubelskim i podkarpackim nadal obowiązują najwyższe alerty przed upałami, tam dziś do 37 stopni. Podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Związki zawodowe alarmują o sytuacji sprzedawców w niektórych punktach. Tematem zajął się Grzegorz Kozioł.
2: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
3: 40 stopni, niebywała rzecz. To są namioty bez klimy.
2: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
3: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała.
2: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych z powodu pogody, zapewniły dziś władze kolei. To odpowiedź na wczorajsze problemy z kursami. Ruch pociągów towarowych był z powodu upałów wstrzymany w godzinach od 13 do 19. W tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie i tak opóźnione ze względu na trwające upały. Premier będzie dziś rozmawiać o zarobkach lekarzy i o ramach czasowych ich pracy. Donald Tusk ma się w tym celu spotkać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu chce przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Waszyngton zaostrza środki bezpieczeństwa w ramach przygotowania do obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Szacuje się, że w najbliższych dniach do Waszyngtonu przybędą setki tysięcy gości, by zapewnić świętującym bezpieczeństwo. Waszyngtońskie lotnisko 4 lipca wstrzyma loty. Sezon wędkarski ruszył na dobre. Na jeziorze Jeziorak do dyspozycji miłośników tej rekreacji jest wiele atrakcyjnych łowisk. Oprócz połowu z brzegu można wykupić również zezwolenie na wędkowanie z łodzi. W tym czasie większość ryb nie podlega okresom ochronnym, mówi dyrektor gospodarstwa rybackiego w Iławie Dawid Tarasiewicz.
4: Sezon połowu z łodzi na naszym jeziorze Jeziorak Duży trwa do 30 listopada. Można łowić szczupaka, sandacza, okonia oraz dla wytrawnych wędkarzy węgorze i sumy.
1: Warto pamiętać, że amatorski połów ryb wiąże się z koniecznością posiadania karty wędkarskiej. Taki dokument wydaje Urząd Starostwa Powiatowego w Iławie.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dwa zwycięstwa po rzutach karnych i jedno po golu w doliczonym czasie. To były naprawdę wyrównane mundialowe starcia w 1/16 finału. Sensację sprawił Paragwaj. Po remisie 1-1 wyeliminował pokarnych Niemców. Po decydującej 11 Jose Canale na ulicach w stolicy Paragwaju wybuchła euforia. Bohaterem Paragwaju został bramkarz Orlando Gil. To było jak horror. Ci Niemcy pojawiający się z każdej strony ze swoimi gwiazdami. No naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać. Nie potrafię wciąż w pełni w to uwierzyć, ale jestem bardzo szczęśliwy. Po karnych awansowało także Maroko, które do dogrywki z Holandią doprowadziło w doliczonym czasie. Tuż przed końcowym gwizdkiem gola strzeliła także Brazylia i pokonała Japonię 2-1. A dziś przynajmniej jedna europejska drużyna awansuje dalej, bo Szwecja zagra z Francją. Potrzebujemy cudu, mówi trener Graham Potter. Mają ogromną jakość na każdej pozycji, od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopaki chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać. Ten mecz o 23:00, wcześniej o 19:00 Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a w nocy Meksyk podejmie Ekwador. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire podpisał 2-letni lukratywny kontrakt, a klub przywitał go jako ikonę światowego futbolu. Lewy w MLS będzie drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem po Leo Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu w Wimbledonie. Rozstawiona z trójką Polka zagra dziś z Amerykanką Taylor Townsend. Grę w turnieju rozpocznie dziś także Kamil Majszak. On zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, pokonujący w trzech setach Norwega Kaspera Ruda. Niestety z turniejem już po pierwszej rundzie pożegnały się Magdalinet, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze dziś jeszcze możliwe w Lubuskiem oraz w części Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Zachodniopomorskiego i Podkarpackiego. Ale poza tym upały. Od 26 do 30 stopni dziś jeszcze na północy i zachodzie, od 33 do 36 stopni na wschodzie i południu, najchłodniej na wybrzeżu do 22 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: No i jest parę minut po godzinie 9:00, pierwszy tydzień wakacji w pełni, więc no pewnie wielu z was myśli już tylko o urlopie.
9: Zamiast patrzeć na dokumenty w pracy, człowiek chętniej wrzuciłby już pełen luz, ale my twardo siedzimy w studiu.
8: No to co, zróbmy odpowiedni klimat w głośnikach.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to my już teraz zerkamy sobie na taką turystyczną mapę województwa. No i w te ciepłe dni aż miło popatrzeć na zdjęcia z Przyjezierza. Oficjalnie okrzyknięto je Polską Ibizą w kujawsko-pomorskim i no coś w tym jest.
1: Oj tak, klimat tego miejsca po zmroku zna chyba każdy, kto choć raz spędzał tam letni weekend. Kluby, bary, imprezy plenerowe i ten specyficzny wakacyjny luz, którego próżno szukać gdzieś indziej.
0: No ale za dnia to też świetny kierunek dla rodzin. Jezioro Ostrowskie ma ponad 300 hektarów, jest otoczone Lasami Mirackimi, a tutejsze kąpielisko no spełnia wszystkie normy.
1: No i baza noclegowa mocno poszła do przodu. Od klasycznych domków letniskowych przez pola namiotowe, aż po klimatyzowane apartamenty.
0: Czyli dla każdego coś miłego, od błogiego odpoczynku na piasku po szaleństwo na parkiecie.

0: Przecieramy tu właśnie oczy po zarwanej nocce przed ekranami, no a na sportowych powtórkach, no totalne trzęsienie ziemi.
1: No absolutny dym. Holandia spakowana. Maroko wysłało ich na wcześniejsze wakacje.
0: No żartujesz, Holandia jedzie do domu?
1: No jadą po karnych. I to w jakim stylu? No słupki, poprzeczki, doliczony czas gry, a w konkursie jedenastek holenderski bramkarz sam wpakował sobie piłkę do siatki. Piętą.
0: Piętą?
1: No piętą, totalne szaleństwo.
0: No różne rzeczy widziałem, ale że Holandia odpadnie tak szybko, no niewiarygodne.

0: No, sportowych wiadomości ciąg dalszy. Odświeżamy tu właśnie sportowe portale na naszych ekranach i oficjalnie mamy chyba transfer dekady.
1: Lewy spakował walizki z Barcelony i leci za ocean.
0: Do Chicago.
1: Dokładnie, amerykański sen. Podpisał papiery z Chicago Fire, klepnął fotę na Insta i teraz będzie kręcił z obrońcami w Stanach.
0: No i co? A wszyscy mówili, że poleci na arabską pustynię.
1: A gdzie tam na pustynię? No, wybrał mega fajny wielkomiejski vibe. Kontrakt dogadany. Amerykanie w totalnym szoku.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM. Boli.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śledztwo w głośnej sprawie dwóch wież zostało umorzone. Fala upałów przeplata się z frontem burzowym. Dziś gwałtowna pogoda. Niemcy już poza mundialem. Trener nie chce odejść. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Decyzję przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ chodziło o niedoszłe plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Powodem umorzenia sprawy na razie nieoficjalnie miał być brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Po fali upałów przez Polskę mają przetoczyć się gwałtowne burze. Załamanie pogody już odczuli mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Ale wciąż burze przeplatają się z wysoką temperaturą. Według prognoz upał nieco odpuści dopiero od czwartku. A wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
1: Upały krzyżują plany pasażerów kolei. Na dziś PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu Podlaskim i w Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Wrocławska Farma Miejska ma nie tylko produkować żywność, ale też ją przechowywać. Wrocław i tamtejszy Uniwersytet Przyrodniczy, które prowadzą 3-hektarową farmę na Swojczycach, starają się o 2 miliony euro z Unii Europejskiej na zakup liofilizatorów i chłodni, tłumaczy rektor uczelni profesor Andrzej Zachwieja.
3: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność i stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimowym.
1: Wrocławska Farma Miejska już teraz zaopatruje w warzywa dzieci z miejskich żłobków i przedszkoli oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. W sumie ta uprawiana w ekologiczny sposób żywność trafia do ponad 5000 osób. Na farmie pracują osoby bezrobotne, biorące udział w programie aktywizacji społecznej. Katastrofa i upokorzenie. Tak niemieckie media komentują porażkę niemieckiej drużyny na mundialu. Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po słabym meczu z Paragwajem. Media żądają rezygnacji Juliana Nagle Mana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. To trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią. Robert Lewandowski zmienia kontynent. Polski napastnik ogłosił oficjalnie, że przenosi się do Chicago. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
4: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: Bilety na to spotkanie już się rozeszły.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś przelotne opady deszczu, a miejscami głównie w południowej połowie kraju możliwe burze, także z gradem. Maksymalnie na termometrach od 26 do 30 stopni na północnym zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu, najchłodniej na wybrzeżu, tam do około 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: No i jest, par minut po godzinie 10:00 wjeżdżamy na ostatnią prostą dzisiejszego poranka. Słońce już zaczyna powoli wygrywać z chmurami.
9: Czas na szybki łyk kawy, chwilę oddechu i porcję nowości na to wtorkowe przedpołudnie.
8: No a my trzymamy tempo i nie zwalniamy ani na minutę.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No i przebijamy sobie właśnie naszą redakcyjną skrzynkę i od razu widać, że sportowy Włocławek i nasze okolice no absolutnie nie śpią w te wakacje.
1: Nie śpią, zero kanapy. Jest oficjalne wezwanie na piłkarską bitwę. Sąsiednie Boniewo robi w sierpniu taki sportowy dym na Orliku, że aż korki same rwą się do biegu.
0: No wielki turniej, 10-osobowe składy.
1: Zabierasz chłopaków z osiedla czy tam z pracy.
0: Kompletujesz mocną ekipę, wbijacie na zapisy i gracie o Mistrzostwo Świata, a przynajmniej o największy puchar w całej gminie.
1: I to jest genialny wakacyjny vibe.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Bezpieczny autokar, bezpieczne wakacje. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Oraz Saniko apeluje, nie zostawiaj resztek jedzenia na terenach zielonych. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Na autostradzie A1 odbyła się akcja Bezpieczny autokar, bezpieczne wakacje 2026, podczas której policjanci, Inspekcja Transportu Drogowego i inne służby kontrolowali autokary oraz prowadzili działania edukacyjne. Funkcjonariusze sprawdzali stan techniczny autobusów, a najmłodszym uczestnikom ruchu przypominali zasady bezpiecznego wypoczynku, jazdy na rowerze i hulajnodze oraz znaczenie noszenia odblasków. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa osób rozpoczynających wakacyjne wyjazdy oraz promowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na dwa dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
2: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży: Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha 2115. Także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu włocławskiego: Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18:00 wystąpi Kleo, o 19:30 Selfie, a o 21:00 Krzysztof Kcugowski z zespołem mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył festiwal smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Włocławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca. Pozostawianie resztek jedzenia na trawnikach i w pobliżu budynków to nie tylko problem estetyczny. Odpady spożywcze przyciągają dzikie zwierzęta, gryzonie i owady, zwiększając ryzyko niebezpiecznych sytuacji oraz rozprzestrzeniania się chorób. Saniko przypomina, że resztki żywności należy wyrzucać wyłącznie do odpowiednich pojemników. Dzięki temu można zadbać o czystość, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz ograniczyć obecność dzikich zwierząt na osiedlach.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Jest parę minut przed godziną 11 i jak w każdy wtorek, no zostajemy z wami godzinę dłużej.
1: Dokładnie, czas na kinowy wtorek. Prześwietlimy najnowsze premiery kinowe i sprawdzimy, na co warto wybrać się w wolnym czasie.
0: Filmowe emocje ruszają zaraz po wiadomościach, więc nigdzie się nie ruszajcie.
1: Słyszymy się za parę minut.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Na opóźnione pociągi kolej wystawia informatorów na dworcach. Próbę otrucia prezydenta w trakcie kampanii komentuje szef MSWiA. Iga Świątek rozpoczyna dziś Wimbledon. Stawka jest wysoka, to obrona tytułu sprzed roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 11 dworcach kolejowych pasażerom będą pomagali informatorzy mobilni. To pomoc, jaką oferuje dziś i jutro PKP, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Informatorzy mają wesprzeć podróżnych i służyć informacją. W ostatnich dniach z powodu upałów przewoźnicy borykają się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były już problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też na tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze.
1: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. O takie zmiany będzie można także podpytywać informatorów mobilnych na dworcach kolejowych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek odniósł się do informacji z książkowego wywiadu z prezydentem RP, w którym Karol Nawrocki opowiedział o sytuacji mogącej świadczyć o jego otruciu podczas kampanii prezydenckiej. Wiceminister Mroczek stwierdził, że z opisu zdarzenia wynika, że było ono poważne. Opisaną sprawę bada już prokuratura. A prokuratura ogłosiła dziś, że umarza postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na Warszawskiej Woli. Informacje w sprawie zbiera Marcin Staszec.
3: Jeszcze na początku czerwca jako świadek w tej sprawie zeznawał sam Jarosław Kaczyński. Teraz prokuratura umorzyła wszystkie trzy wątki w sprawie dwóch wież. Pierwszy dotyczył oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytut Oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, przyjęcia 50 000 zł przez członka jej rady oraz nakłaniania do wręczenia 100 000 zł łapówki.
1: Prokuratura uznała, że żaden z tych czynów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Złożenie zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież już zapowiedział mecenas Roman Giertych. Policjant z Olsztyna z tytułem najsilniejszego człowieka, podkomisarz Paweł Piskorz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, okazał się bezkonkurencyjny w zawodach Strongman Super Series Poland Tour 2020.

0: za 26 w Gubinie. Funkcjonariusz wygrał 3 z 6 konkurencji, co zapewniło mu najwyższy stopień podium. Trudny marsz po obronę tytułu mistrzowskiego rozpoczyna dziś Iga Świątek. Polka za 3,5 godziny zagra swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie. Triumfatorka ubiegłorocznej imprezy, która rozgrywana jest na słynnej londyńskiej trawie, zmierzy się dziś w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Ten turniej generuje inne wyzwania, kiedy wracasz bronić tytułu ze względu na całą otoczkę wokół. Mówiła Świątek, przed którą szansa zdobycia 7 w karierze triumfu w imprezie wielkoszlemowej. Początek meczu z udziałem Igi Świątek o 14:30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Upał i burze, taki będzie wtorek w niemal całym kraju. Upalnie od 26 do 30 stopni na północy i na zachodzie, jeszcze goręcej na wschodzie i południu, tam do 36 stopni, najchłodniej na wybrzeżu do 20. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a miejscami na południu Polski możliwe burze, lokalnie z gradem.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
4: No to zaczynamy. Kolejny kinowy wtorek. Dzisiaj do wygrania bilet do multikina na dowolny film, a szczegóły konkursu znajdziecie oczywiście pod postem na naszym radiowym Facebooku, a my jak co tydzień sprawdzamy, co nowego pojawiło się na wielkim ekranie.
5: I zaczynamy od bohaterów, których chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Do kin wchodzą Minionki i Straszydła.
4: No i tym razem żółta ekipa znowu wpakuje się w niezłe kłopoty. Wszystko zaczyna się w Hollywood, no gdzie Minionki robią wielką karierę.
5: Ale jak to z nimi bywa? Długo spokoju nie ma. Chwila nieuwagi i nagle na świecie robi się naprawdę strasznie.
4: No bo Minionki uwalniają straszydła i wywołują chaos, z którym no później same muszą sobie poradzić.
5: Czyli najpierw narobić bałaganu, a potem ratować świat. No brzmi jak plan idealny właśnie dla Minionków.
4: No można się więc spodziewać zwariowanych pomysłów, szybkiego tempa i całej masy charakterystycznego humoru.
5: To propozycja dla najmłodszych, ale też dla dorosłych, którzy lubią animację z dużym przymrużeniem oka.
4: No a jeśli znacie poprzednie części, to wiecie, że tutaj logika często schodzi na drugi plan.
5: Za to dobra zabawa jest praktycznie gwarantowana.
4: Minionki i Straszydła od 1 lipca w multikinie.
3: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No a teraz coś dla fanów superbohaterów. Do multikina trafia nowy Spider-Man, całkiem nowy dzień.
2: I tym razem Peter Parker nie jest już nastolatkiem, którego znamy z wcześniejszych historii.
1: No to dorosły człowiek, który żyje zupełnie sam, bo sam zdecydował, że zniknie z pamięci najbliższych.
2: Chroni Nowy Jork, ale nikt nie wie, kim naprawdę jest. Nie ma wsparcia, nie ma dawnego życia i wszystko spoczywa na jego barkach.
1: No a kiedy obowiązków robi się coraz więcej, no to zaczyna dziać się z nim coś bardzo niepokojącego.
2: Presja wywołuje tajemniczą przemianę, która może okazać się dla niego równie groźna, jak najwięksi przeciwnicy.
1: No jakby tego było mało, w mieście pojawia się nowa fala zagadkowych przestępstw.
2: A za nimi stoi przeciwnik, który może być jednym z najpotężniejszych, z jakim Spider-Man kiedykolwiek się mierzył.
1: No także zapowiada się nie tylko widowiskowa akcja, ale też bardziej osobista historia o samotności, odpowiedzialności i walce z własnymi słabościami.
2: Spider-Man, całkiem nowy dzień, w kinach od 31 lipca. Jeżeli lubicie filmy o superbohaterach z dużą dawką emocji i spektakularnych scen akcji, to zdecydowanie warto wybrać się do multikina.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No a jeśli zamiast widowiskowej akcji wolicie kino, które buduje napięcie rozmowami i emocjami, no to warto zwrócić uwagę na film Zaproszenie.
2: Na początku wszystko wygląda całkiem zwyczajnie. Małżeństwo z wieloletnim stażem, spokojne życie i jedna niewinna kolacja z nowymi sąsiadami.
1: No tylko, że bardzo szybko okazuje się, że spotkanie nie będzie zwykłą pogawędką przy stole.
2: Rozmowa robi się coraz bardziej osobista, a na wierzch zaczynają wychodzić rzeczy, które przez lata były skrzętnie ukrywane.
1: No pojawiają się niedomówienia, wzajemne pretensje i pytania, kto tak naprawdę mówi prawdę.
2: To film, który pokazuje, że czasem wystarczy jeden wieczór, żeby całkowicie zmienić relacje między ludźmi.
1: Nie ma tu pościgów ani wybuchów, za to jest napięcie, które rośnie z każdą kolejną sceną.
2: I taki klimat, że do końca trudno powiedzieć, jak ta historia się zakończy.
1: Zaproszenie. Już od 3 lipca w Multikinie.
0: Wokół nas.

0: Już.
1: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
2: No a teraz w kinowym wtorku coś dla fanów magicznych światów. Do multikina wraca film Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć.
3: To historia Newton Scamandera, który przyjeżdża do Nowego Jorku, ale jego spokojna wizyta szybko zamienia się w pełną przygód misję.
2: Po mieście grasują tajemnicze magiczne stworzenia, a ich pojawienie się wywołuje prawdziwy chaos i zagraża światu czarodziejów.
3: Jeżeli lubicie uniwersum Harry'ego Pottera, to będzie świetna okazja, żeby ponownie zobaczyć ten film na wielkim ekranie i przypomnieć sobie, od czego zaczęła się historia Newton.
2: Fantastyczne zwierzęta, jakie znaleźć, wracają do multikina już od 3 lipca.
1: Wokół nas.

0: Lekarze apelują do prezydenta o weto w sprawie jawności zarobków. Premier spotka się dziś z prezesem NFZ. A niemieckie media nie zostawiają suchej nitki na swojej reprezentacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ustawa o jawności zarobków lekarzy po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta, a Naczelna Izba Lekarska apeluje do prezydenta o weto. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis, komentuje prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
0: AOTMiN, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa pozwoliłaby po numerze PASEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Premier ma się dziś spotkać z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,5%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7% rok do roku i spadku o 0,2% miesiąc do miesiąca. W Toruniu powstaną kolejne murale. To w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot. Artyści ozdobią swoimi pracami 5 ścian w różnych częściach miasta, mówi współtwórca imprezy Andrzej Poprostu.
2: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę, pod Łukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
0: Tworzenie prac potrwa do 10 lipca, a festiwal zwieńczy przejazd rowerowy szlakiem nowych murali. Katastrofa i upokorzenie. Niemieckie media są dziś bezlitosne dla swoich piłkarzy. Po słabym meczu ich zespół przegrał z Paragwajem i odpadł z Mistrzostw Świata. Dalej grają za to Brazylia i Maroko. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Nowy koszmar niemieckiej piłki. Klęska myśli szkoleniowej. Powolna, nudna i ospała gra. To komentarze w Niemczech po odpadnięciu z Mistrzostw Świata. Nic dziwnego. Zespół przegrał z Paragwajem, który stworzył jedną klarowną sytuację przez 120 minut. Ale karne wykonywał lepiej. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. Jesteśmy przybici, to oczywiste. Ja jednak nie jestem osobą, która ucieka od odpowiedzialności, co teraz usiądzie tutaj i powie, rezygnuję, tylko dlatego, że odpadliśmy. Jeśli tylko związek będzie chciał, to zamierzam kontynuować pracę. Kapitan zespołu Jozua Kimmich po meczu mówił, że to zawodnicy zabiedli, a nie trener. Nie zmienia to faktu, że to trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią, strzelając gola na 2-1 w 95. minucie.
0: A dziś wieczorem w 1:16 finału mundialu zmierzą się Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią i Francja ze Szwecją.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: W Rzeszowie termometry pokażą dziś 36 stopni i to będzie najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak i w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w okolicy Torunia może natomiast padać deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 12:00, popołudnie trwa. Ja przypomnę, wspominaliśmy już o tym, dzisiaj braki w wodzie w części osiedla Południe. Więcej o tym za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Moi drodzy, dzisiaj problemy z wodą, a to ze względu na pracę, modernizację sieci wodociągowej przy ulicy Wiejskiej. Do godziny 15 utrudnienia na Wiejskiej, Plantach 2 czy ulicy Płowieckiej. Natomiast po ponownym uruchomieniu sieci wodociągowej mieszkańcy mogą zauważyć przebarwienia wody i włocławskie wodociągi proszą o to, żeby nie pobierać w tym czasie wody na cele gospodarcze oraz nie używać sprzętu AGD, który wymaga zasilania w wodę, czyli zmywarek czy pralek. Te utrudnienia mamy dziś w części włocławskiego południa.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mimo upalnego weekendu biojarmark cieszył się dużym zainteresowaniem oraz policja i KAS przejęły narkotyki w przesyłkach. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty. Mówi Joanna Seklecka, pasieka Pszczele Wzgórze.
2: Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się orzeźwić, otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty Pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców i do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja.
1: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu. Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory przygotowywane z borówek. Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów. Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca. Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki. Mówi Patrycja Podgórska i Natalia Seklecka, Przestrzeń Relacji i Sztuki.
3: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
4: A co przygotowałyście w takim?
5: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
6: I wszystko widzę, że ubywa. Ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
3: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie. Także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejna edycja biojarmarku odbędzie się już za tydzień. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. Kujawsko-pomorscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili ogólnopolską akcję Kryształ wymierzoną w przestępczość narkotykową. Kontrolowano przesyłki w centrach dystrybucyjnych na terenie województwa. Podczas działań zabezpieczono m.in. fiolki z THC, znaczki nasączone LSD, e-papierosy, tabletki oksykodonu oraz substancje krystaliczne. Wszystkie zabezpieczone środki trafią do badań laboratoryjnych. Policja przeprowadzi dalsze czynności, aby ustalić osoby odpowiedzialne za nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: gdzie spodziewać się utrudnień remontów na włocławskich drogach? Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, zamknięte w dalszym ciągu są oczywiście 3 maja. Chodzi o skrzyżowania z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zamknięta od dziś jest ulica Prosta. To w związku z budową osiedlowej sieci ciepłowniczej. Utrudnienia zamknięcie spotkamy też na skrzyżowaniu Kapitulnej, Wysokiej i Długiej. I to zamknięcie potrwa aż do końca wakacji. Zwężone są natomiast, no wiadomo, utrudnienia na moście, ale także utrudnienia na Bechiego, bulwarach Królewieckiej, Papieżce Wolności czy na Jana Pawła II.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jedno z kąpielisk w Gdyni zamknięte przez sinicę. Dziś ostatni dzień z niższymi cenami paliw. I rewolucja na uczelniach. Od dziś mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu energetycznego, poinformowały polskie sieci energetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. W Polsce dziś ostatni dzień, kiedy za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT, czyli pakietowi CPN. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą już różne. Na pewno wzrosną. Eksperci przewidują, że od kilku do nawet 40 groszy na litrze. Ceny na amerykańskich stacjach paliw są zdecydowanie za wysokie, uważa natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zażądał natychmiastowej obniżki i to ponad dolara za galon. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
2: Trump zażądał obniżki w internetowym wpisie, w typowym dla siebie stylu. Napisał, że stacje muszą obniżyć ceny natychmiast, bo są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecne $68 za baryłkę. Według Trumpa ceny na stacjach powinny spaść z obecnych prawie $3.80 do $2.50. Prezydent we wpisie uderzył też we władze Kalifornii, która ma najwyższe podatki na paliwo. Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi Amerykanie płacili mniej niż $3 za galon.
1: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
3: Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
1: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. I na koniec prawdziwa rewolucja w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a od 1 stycznia przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś znowu bardzo upalnie, najcieplej na Podkarpaciu, tam termometry pokazują 35 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 na zachodzie, nad morzem chłodniej tylko 23 stopnie, na południowym zachodzie kraju możliwe burze.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 13. W tej godzinie porozmawiamy sobie o tym, że może warto dziś zatankować, jak mamy rezerwę. Oczywiście będziemy też wracać do transferu lewego. Ten zagra w Chicago.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

macie rezerwę w samochodzie, to może warto rozważyć dziś zatankowanie. Dziś jest ostatni dzień obowiązywania rządowego programu CPN. Dziś 6,19 za diesla, 6 zł za benzynę. Od jutra może być już to więcej. Choć eksperci przewidują, że te wzrosty nie będą aż tak znaczne, no jednak mogą się pojawić. Tak tylko przypominam, w razie by wam się rezerwa zapaliła. Teraz wracamy do grania.

0: Polacy żyją samotnie. My żyjemy często samotnie. Uwaga, to są niepokojące dane w skali całej Europy. Co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce jest prowadzone przez jedną osobę i Polacy są w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o bycie singlem. Pytanie, czy z wyboru, czy raczej z nie naszego wyboru. 10 lat temu singli było o połowę mniej niż teraz. Z drugiej strony, no niby wakacje powinno się kogoś poznać, nie? Tylko jak poznać? Jak albo taki skwar, że nie ma jak wyjść z domu, albo burze, ulewy i nawałnice i też nie ma jak wyjść z domu.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: może, może, kochani, podczas tych mistrzostw świata zabrakło polskiej reprezentacji, ale z drugiej strony nie pojechaliśmy, nie przegraliśmy żadnego meczu. Natomiast nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, wczoraj odpadli z Paragwajem. Polska nie przegrała, sąsiad się skompromitował. To w sumie tak, jakbyśmy wygrali.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
2: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
1: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
3: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
1: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował. Zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
4: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
1: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14:30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wysokie temperatury w Polsce się utrzymują. W okolicach 35 stopni dziś na południowym wschodzie Polski, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, nad morzem chłodniej, tam 23 stopnie. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 14:00 i oczywiście popołudniowe godziny szczytu się rozpoczynają i widać to na włocławskich drogach, choć tych samochodów, jak rozpoczęły się wakacje, jest delikatnie mniej. Staniemy natomiast oczywiście wjeżdżając na most Stalowy i od Brzeskiej, i od Wyszyńskiego, i od Lipnowskiej. Duży ruch także na skrzyżowaniu Kapitulnej z Chopina oraz Wojska Polskiego.

0: wszystko to, co mam.
1: Wakacje trwają, wakacje jest ich początek, no i wiadomo, sezon urlopowy. Ile w ogóle planujemy wydać na urlop, na wakacje? Przeciętne polskie gospodarstwo domowe planuje wydać 5105 zł średnio. I to jest to około 700 zł więcej niż w poprzednim sezonie. 5100 zł na wakacje. Czyli co, no? To stać nas na pokój nad polskim morzem na jedną noc bez klimatyzacji.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną w radiowym studio Daniel Tobiasz, pełnomocnik zarządu do spraw kontaktu z mediami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Spotykamy się po raz kolejny, aby porozmawiać o miejskiej ciepłowni. Dziś porozmawiamy o bezpieczeństwie. No właśnie, jakie standardy bezpieczeństwa obowiązują w MPC-u?
2: Więc bezpieczeństwo dostaw ciepła to fundament działalności MPC-u Włocławek. Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom ciągłego i stabilnego oraz bezpiecznego dostępu do ciepła oraz ciepłej wody przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Osiągamy to poprzez przestrzeganie rygorystycznych standardów technicznych i organizacyjnych. Przede wszystkim działamy zgodnie z przepisami prawa energetycznego oraz rozporządzeniami regulującymi funkcjonowanie systemów ciepłowniczych. System jest objęty koncesjami Urzędu Regulacji Energetyki, a jego eksploatacja odbywa się według szczegółowych instrukcji ruchu i eksploatacji. Drugim elementem są działania prewencyjne. Regularnie prowadzimy przeglądy techniczne, konserwację oraz modernizację sieci i urządzeń. Dzięki temu większość potencjalnych zagrożeń wykrywamy na bardzo wczesnym etapie, zanim mogły wpłynąć na odbiorców. Niemniej istotny jest całodobowy monitoring parametrów pracy. Dyspozytorzy przez 24 godziny na dobę kontrolują temperaturę, ciśnienie oraz przepływy czynnika grzewczego. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości, system natychmiast sygnalizuje odchylenia, co pozwala na szybką reakcję.
1: No właśnie, jakie są te procedury reagowania? Jak to wygląda?
2: Każda sytuacja awaryjna uruchamia w MPC wcześniej przygotowane procedury reagowania. Są one szczegółowo opisane w dokumentach eksploatacyjnych oraz planie wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła. Pierwszym etapem jest natychmiastowa identyfikacja problemu. Informacja może pochodzić z systemów monitoringu, od dyspozytora lub od mieszkańców. Następnie dyspozytor ocenia skalę zdarzenia i podejmuje decyzję o skierowaniu odpowiednich służb technicznych. Brygady pogotowia ciepłowniczego zapewniają miejsce awarii, lokalizują uszkodzenie i rozpoczynają jego usunięcie. Jednocześnie analizowana jest możliwość przełączenia zasilania lub odizolowania tego uszkodzonego fragmentu sieci, tak aby jak najmniejsza liczba odbiorców odczuła skutki awarii. Równolegle prowadzona jest komunikacja z odbiorcami. MPC informuje o przyczynach zdarzenia, przewidywanym czasie usunięcia awarii oraz o ewentualnych ograniczeniach poprzez stronę internetową zarządców nieruchomości oraz lokalne media. Plan ograniczeń przewiduje również sposób informowania prezydenta miasta oraz odbiorców strategicznych, jeśli sytuacja miałaby większy zasięg. Najważniejszym celem wszystkich działań jest jak najszybsze przywrócenie pełnych dostaw ciepła przy zachowaniu bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców.
1: Skoro o bezpieczeństwie mówimy, to proszę powiedzieć, bo awarie czasami się zdarzają. System reagowania już wiemy, jaki jest. A w jaki sposób Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej minimalizuje ryzyko przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody?
2: Minimalizacja właśnie ryzyka przerw w dostawach to proces ciągły, realizowany każdego dnia. Po pierwsze, stawiamy na profilaktykę. Znacznie łatwiej i taniej jest zapobiegać awarii niż ją usuwać, jej skutki. Dlatego regularnie kontrolujemy stan techniczny sieci, wykonujemy diagnostykę oraz planowane remonty jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Po drugie, prowadzimy systematycznie inwestycje modernizacyjne, wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci na nowoczesne technologie, zwiększanie zawodność całego systemu i ograniczy liczbę awarii. Kolejnym elementem jest zapewnienie odpowiednich zapasów paliwa oraz przygotowanie procedur na wypadek zakłóceń w dostawach. MPC posiada opracowany plan działania na sytuacje kryzysowe, takie jak awarie źródła ciepła, uszkodzenia magistrali czy ograniczona dostępność paliwa. Plan ten jest regularnie aktualizowany przed każdym sezonem grzewczym. Istotną rolę odgrywa również całodobowy nadzór dyspozytorski, stały monitoring parametrów pracy pozwala wykryć nawet niewielkie nieprawidłowości, zanim przerodzą się w poważną awarię. Warto podkreślić, że ograniczenia w dostawach ciepła są rozwiązaniem absolutnie ostatecznym. Mogą zostać wprowadzone dopiero po wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków technicznych zapewniających ciągłość dostaw. W praktyce oznacza to, że naszym priorytetem jest utrzymanie nieprzerwanego zasilania odbiorców, a wszystkie działania organizacyjne i techniczne są podporządkowane właśnie temu celowi.
1: Prawie możemy się czuć bezpiecznie. Tych przerw faktycznie w MPC-u jest bardzo mało, poza tą ostatnią w tym roku dużą. To była poważna awaria, w miarę szybko usunięta. W następnym naszym spotkaniu porozmawiamy w takim razie o ekologii, o walce ze smogiem, bo to ważny temat. Na dziś dziękuję, proszę Państwa. Daniel Tobiasz, pełnomocnik zarządu do spraw kontaktów z mediami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panie redaktor, dziękuję Państwu za uwagę.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

Lewandowski oficjalnie ogłoszony jako piłkarz Chicago Fire. No widzicie, nic się nie zmienia. Niby wszystko się zmienia, a nic się nie zmienia. Lata mijają, a Polacy cały czas za robotą do Chicago wyjeżdżają. Ciekawy, czy Lewy już mieszkanie na Jackowie ogarnął.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. I dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsze to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Jutro Toruń dołączy do listy miast z ograniczeniami nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent Paweł Gulewski.
2: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakaz godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
1: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów i hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Jest akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które w październiku zeszłego roku zagryzły mężczyznę. Do tragedii doszło w pobliżu drogi ekspresowej S3, kiedy ofiara podczas postoju udała się do lasu na grzyby. 54-letniemu właścicielowi strzelnicy, z której terenu wydostały się zwierzęta, grozi dożywocie. Mężczyzna, który jest byłym policjantem, nie przyznał się do winy. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
3: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
4: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
3: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
4: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco ma. Ale mnie tak, no i to ciepło jest, tak?
3: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich

0: pracach na zewnątrz.
1: Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym. Mogą w niej gromadzić się bakterie, mówi lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
2: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
1: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Mogą tam występować bakterie legionelli, salmonelli, a nawet bakterie kałowe. I na koniec pierwsze dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30 chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Kolejnym rywalem Polaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Sfajda lub Hiszpan Pablo Hamas Ruiz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Choć w sporej części kraju dziś nieco chłodniej niż w poprzednich dniach, to wciąż dla południowo-wschodniej części obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami. W Rzeszowie termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Gorąco także w centrum i na Podlasiu od 30 do 33 stopni. Chłodniej na północy i nad samym morzem.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 15. W tej godzinie będziemy wracać do transferu lewego. Przypomnę, ten zagra w Chicago. Wyjeżdżamy teraz natomiast na włocławskie drogi. Po południowej godziny szczytu staniemy wjeżdżając na Most Stalowy. To już taka nasza włocławska tradycja nowa. Oprócz tego tłoczno na Płockiej w stronę Ronda, jadąc od miasta. Duży ruch także na rondzie Falbanka czy skrzyżowaniu Wienieckiej z Wyszyńskiego i Toruńską.

No i co? I Robert Lewandowski w Chicago. Mówiłem o tym już wczoraj. Teraz pojawiają się szczegóły, na przykład dotyczące pensji. 20 milionów dolarów rocznie. Tyle ma zarabiać Robert Lewandowski. A wśród chicagowskiej pogoni stworzył się prawdziwy szał, a bilety na pierwszy mecz nowego sezonu rozchodzą się jak gorące, świeżutkie bułeczki z polskiej piekarni oczywiście. No to się może Robert zdziwić. Niby będzie grać w klubie, a słysząc teksty z trybun, poczuje się, jakby grał w Polsce. Oby to tylko nie było, nic się nie stało.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W sobotę we Włocławku odbędzie się Regionalny Kongres Kobiet. Oraz w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. To już piąta edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B, mówi Agnieszka Jurewalczak, organizatorka Regionalnego Kongresu Kobiet we Włocławku.
2: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jurywalczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele. Mówi Magdalena Korpolak-Komorowska, wójt gminy Włocławek.
3: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli do transferu Roberta Lewandowskiego. Ten zostaje nowym piłkarzem Chicago, albo też Chicago Fire. No i kochani, widzę kolejny nagłówek na ten temat. Władze klubu z Chicago podeszły do Lewego przez żonę. Złożyli Annie obietnicę. No, czyli co? Instruktor baciaty też dostanie etat w Chicago.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy, na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
2: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
2: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
4: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasto.
2: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
1: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Baneś-Bator z Personal Service.
5: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
1: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wysokie dziś temperatury, szczególnie na południowym wschodzie Polski, do 36 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, mniej tylko na zachodzie i nad morzem, tam 23 stopnie maksymalnie. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, możliwe też burze na wschodzie, południu i w centrum, a także wieczorem na południowym zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 16:00, popołudnie trwa i całkiem już spokojnie na włocławskich drogach. Powoli mijają te najgorsze popołudniowe godziny szczytu, ale nadal korkuje się chociażby Wyszyńskiego, Brzeska czy Lipnowska.

0: 30 dzień czerwca, a to oznacza, że od jutra zmiana w rejestracji do niektórych lekarzy. Od 1 lipca, a więc od środy, od jutra kolejne świadczenia będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu w centralnym systemie. Dotyczy to świadczeń w poradniach kardiologicznych, programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi. Od 1 sierpnia lista tych poradni, lista tych lekarzy się zwiększy, bo za miesiąc dojdą do tego lekarze chorób zakaźnych, endokrynolodzy, lekarze chorób układu odpornościowego czy pulmonolodzy. No krótko mówiąc, trzeba będzie się rejestrować przez e-rejestrację, centralną e-rejestrację. No dobrze, dobrze, tylko w którym miejscu wkleja się tam partyjną deklarację członkowską?
1: Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Historia Włocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru oraz czwarta edycja Piknik na Soli w Zgłowiączce. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Włocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii. Mówi Tomasz Wąsik, prowadzący spacer historyczny.
2: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Włocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane. Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja Piknik na Soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli. Mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z Krukami i tutaj z Armia Zacięsna Średniowieczna. Miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne, należy do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji. Mówi Małgorzata Barszykowska, przewodnicząca KGW było w Zgłowiączce.
4: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji takich jak dmuchańce, mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego, mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali, oczywiście na koniec piana party dla dzieci.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia.
0: To jest Puls Włocławka.

jedzenie z dowozem do domu. No rzecz, która zrewolucjonizowała się w ostatnich latach, bo kiedyś to trzeba było mieć ulotkę albo wyszukać w internecie, zadzwonić do pizzerii czy restauracji i dopiero zamówić, mieć w domu też gotówkę często. No w każdym razie teraz dwa kliknięcia w aplikacji i jedzenie mamy pod drzwiami, tylko że oszuści też to wyhaczyli. Trzeba zacząć mocno uważać, bo co prawda jeszcze nie w Polsce, ale w niektórych krajach na świecie pojawiają się fałszywe aplikacje do złudzenia przypominające te oryginalne od zamawiania jedzenia. No ale jak zamówimy, zapłacimy, wszystko niby się zgadza, zamówienie przyjęte, a kurier nigdy nie dotrze. Bo takie fałszywe aplikacje zaczęli robić oszuści, aplikacje i strony internetowe. Jeszcze nie ma sygnałów o tym z naszego kraju. Ale nie oszukujmy się, każde oszustwo prędzej czy później do nas dociera, więc trzeba być czujnym. Wracamy do grania. Bez żadnych oszustw, same hiciory.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach, eksponaty z najsłynniejszego wraku, będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny paliwa niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
2: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
1: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
3: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, no bo nawet nie ma tematu, nie? Bo tam jednak...
4: Tam pękła, to więcej szkody narobiły jak te ryby, nie?
3: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
5: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
6: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
1: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska-Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
7: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
1: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Termometry w Rzeszowie pokazują teraz 36 stopni. Podkarpacie to najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w Kujawsko-Pomorskim może spaść deszcz i jutro nieco chłodniej w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Jesteśmy po 17 i oczywiście gramy cały czas najlepsze hity na wakacyjne popołudnie. W tej godzinie porozmawiamy sobie też o utrudnieniach na włocławskich drogach.

0: Wspominałem już o tym, że dziś jest ostatni dzień programu CPN i od jutra ceny paliw mogą wzrosnąć, chociaż eksperci mówią, że nie o więcej niż kilkadziesiąt groszy, ale jednak mogą wzrosnąć. Może to i lepiej dla naszej figury. Jak wydamy wszystko na paliwo, to na tego gofra nad morzem już nie starczy.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: W dalszym ciągu są oczywiście 3 maja, chodzi o skrzyżowania z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zamknięta od dziś jest ulica Prosta. To w związku z budową osiedlowej sieci ciepłowniczej. Utrudnienia zamknięcie spotkamy też na skrzyżowaniu Kapitulnej, Wysokiej i Długiej. I to zamknięcie potrwa aż do końca wakacji. Zwężone są natomiast, no wiadomo, utrudnienia na moście, ale także utrudnienia na Bechiego, Bulwarach Królewieckiej, Papieżce, Wolności, czy na Jana Pawła II.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

kilkanaście minut do 18:00. Wakacyjne popołudnie trwa. Punktualnie o 18:00 usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata, a następnie mnóstwo wakacyjnych przebojów. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upał niszczy plony, a więc będzie drożej, uprzedzają rolnicy. Pogoda, wywraca też kolejowy rozkład jazdy. Na dworcach są doradcy. Nauczyciele nie chcą rzecznika praw ucznia. Prezydent ma coraz mniej czasu z decyzją. Podpisać czy zawetować? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Z powodu upałów zdrożeje żywność. Wentylatory w gospodarstwach rolnych pracują 24 godziny na dobę, a przez to droższa jest produkcja żywności. Ekstremalnie wysoka temperatura, jak mówią rolnicy, dobiła zbiory wyniszczone wcześniej przez suszę, a potem intensywne opady. Mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
2: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
1: Najbardziej wyniszczone upałem są owoce miękkie i zboża. Według rolników droższe mogą być też pieczywo i nabiał. Zdrożeją też zapewne towary z Chin. Jutro w Unii Europejskiej wygasną dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających do Europy, głównie z Chin. Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów. Natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
1: Doradcy kolejowi pomagają na 11 dworcach, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Prezydent ma coraz mniej czasu na decyzję, czy przyjąć, czy zawetować ustawę o rzeczniku praw ucznia. Przeciwko ustawie są związki zawodowe nauczycieli i dyrektorzy. Twierdzą, że wprowadzenie rzecznika uczniów przeciąży system, a w dodatku podważy autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
4: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
5: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie uprawnień urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
4: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
6: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
4: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija. Ja jeszcze w tym tygodniu.
1: Upały jeszcze bardziej wysuszają polskie rzeki. Szorujemy po dnie, mówią kajakarze na Mazurach i Suwalszczyźnie.
7: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
8: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
9: Kiedyś tak nie było.
7: Nie.
10: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
1: A krótkotrwałe deszcze, nawet jeśli są intensywne, to tylko na chwilę podnoszą poziom wody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
12: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
13: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: We wschodniej połowie Polski cały czas upalnie, nawet do 35 stopni, a na zachodzie już bardziej przyzwoicie, no tak między 25 a 30. Jutro podobnie. Wschodnia połowa Polski będzie bardziej upalna, do 36, a na zachodzie już około 20 nawet. Dopiero czwartek bardziej wyrównany, wszędzie około 25.
11: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
12: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
13: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Polak zrewanżował się w ten sposób za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego Rolanda Garrosa. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Swajda, to w singlu, bo już jutro nasz tenisista w parze z Karolem Drzewieckim rozpoczyna rywalizację w deblu. Ich rywalami będą w pierwszej rundzie Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John Patrick Smith. Chicago będzie ostatnim przystankiem w klubowej karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski już oficjalnie podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Więcej o tym teraz Michał Waszkiewicz.
14: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. A tak Chicago powitało Roberta Lewandowskiego. Na klubowym koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie kapitana naszej kadry z podkładem z kosmicznego meczu. Look who's finally ready to play. Tak, Królik Bucks przedstawiał w filmie Michaela Jordana legendę Chicago Bulls. Zresztą byki też już zdążyły napisać, że witają lewego w wiecznym mieście. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni, koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jeszcze dziś benzyna tańsza, jutro kończy się pakiet CPN. Prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Rzeszów może dołączyć do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś mamy ostatnią szansę na tańsze tankowanie. Kończy się rządowe ograniczenie cen paliw, czyli tak zwany pakiet CPN. Według ekspertów ceny wzrosną o kilkadziesiąt groszy. Najbardziej zapewne wzrosną ceny przy drogach ekspresowych, gdzie zwykle są najwyższe. Dziś za 95 płacimy maksymalnie 6 zł, za diesla 6,19. Politycy koalicji krytykują prokuraturę. PiS chwali, mówi, że to racjonalna decyzja. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna. Komentarze w tej sprawie zebrał na Wiejskiej Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
3: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
2: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
2: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd.
1: Sąd Najwyższy USA unieważnił dekret Donalda Trumpa dotyczący obywatelstwa. Trump chciał ograniczyć nadawanie amerykańskiego obywatelstwa dzieciom osób przebywających w USA nielegalnie. Dziś każde dziecko urodzone w Stanach jest Amerykaninem, niezależnie od sytuacji swoich rodziców. Sąd uznał, że ograniczanie tego łamie konstytucję. Rzeszów natomiast może ograniczyć sprzedaż alkoholu i dołączyć do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Projekt idzie dalej niż tylko nocne ograniczenie. Na stacjach benzynowych w Rzeszowie w ogóle byłby zakaz sprzedaży alkoholu. Radni będą głosować nad tym na najbliższej sesji. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach już w połowie gotowe. Dziś zawieszono wiechę, czyli został ukończony najwyższy punkt głównego budynku. Centrum Himalaizmu składa się z kilku budynków. Jednym z nich jest rodzinny dom Jerzego Kukuczki, mówi jego małżonka Cecylia.
5: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej i jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
1: Centrum powstaje przy wsparciu środowiska himalaistów z jego legendą na czele, Krzysztofem Wielickim.
6: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego tam. To też nie jest taki wymiar, jak tu będzie. Bo tam są tylko eksponaty, a tu będzie dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, edukacja.
1: Wystawa ma prezentować historię odkrywania Himalajów i opowiadać o polskich wyprawach. Będzie tam ścianka wspinaczkowa i grotta śnieżna.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Tej nocy w przeważającej części kraju będzie już poniżej 20 stopni, w wielu miejscach popada, czasem ulewnie. A jutro na wschodzie upalnie do 35 stopni i możliwe znowu burze, a na zachodzie zdecydowanie chłodniej od 20 do 25. Miejscami może popadać, a miejscami bardzo słonecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, ale trener Szwedów Graham Potter liczy na swój zespół.
11: Mają ogromną jakość na każdej pozycji, od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
10: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych współgospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
12: To jest metafora.
11: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
10: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3:00 w nocy polskiego czasu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych w sezonie 2026-2027, ogłosiła dziś Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. A byli z nich wykluczeni od ponad 4 lat z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. Wcześniej ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w lutowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.

0: polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Sama rozmę słów napięcia. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek. Nici, znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, Kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz?
1: Nie widzisz.
0: Możesz na mnie liczyć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Odwołane pociągi i awarie klimatyzacji. Wszystko z powodu upałów. Miejskie fontanny to nie basen. Lepiej nie wchodzić, mówią eksperci. Dyplom ukończenia studiów będzie odtąd cyfrowy. Można będzie go sobie wgrać do mObywatela. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Żar płynący z nieba zatrzymał dziś ponad 50 pociągów. Opóźnienia i odwołanie kursów to nie wszystko. Klimatyzacja nie nadąża za upałem. Pasażerowie się skarżą, albo pracuje słabo, albo w ogóle nie działa. Pytamy więc, czy można ubiegać się z tego powodu o zwrot pieniędzy za bilet. Odpowiada Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
2: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
1: Na 11 polskich dworcach jutro znowu będą pomagać informatorzy kolejowi. Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym, a to siedlisko bakterii, ostrzega lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
3: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje, lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
1: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Prezydent Karol Nawrocki spotka się jutro z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mają uzgadniać polską strategię na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Turcji, a także omawiać nasze starania o utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Duża zmiana w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci mogą sobie dodać do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak tradycyjne papierowe, a od przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po trzech bardzo nierównych setach. Mecz oglądał i denerwował się nim Przemysław Pozowski.
4: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni tytułu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi już po samym meczu.
1: Iga Świątek o trzecią rundę zagrała w czwartek z Karoliną Pliszkową. Z turnieju odpadły już Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet. Lepiej radzą sobie panowie. Do drugiej rundy weszli obaj, Kamil Majszak i Hubert Hurkacz.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy około 20 stopni na wschodzie, a na zachodzie już tylko około 15. A jutro znowu wschód gorący, upalny, powyżej 30, nawet do 36, ale tu możliwe burze, przy tym grad i ulewne deszcze. Na zachodzie też może trochę popadać, ale zdecydowanie chłodniej, temperatura już od 20 do 25.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, ale trener Szwedów Graham Potter liczy na swój zespół.
8: Mają ogromną jakość na każdej pozycji od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
4: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych współgospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
9: To jest metafora.
8: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
4: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3:00 w nocy polskiego czasu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych w sezonie 2026-2027, ogłosiła dziś Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. A byli z nich wykluczeni od ponad 4 lat z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. Wcześniej ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w lutowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.
10: Szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dodatkowe patrole w kurortach mają pilnować porządku w wakacje. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki. 14. emerytura w tym roku to niecałe 2000 brutto, przelewy we wrześniu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnować porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy. O czym więcej na przykładzie Gdańska, Paweł Radzewicz.
2: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
2: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
4: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
2: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
1: Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło w miniony czwartek na Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, a jedna została ranna. Służby ustalają obecnie tożsamość ofiar. W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 14 wyniesie niecałe 1980 zł, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Zgodnie z ustawą na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, na przykład emerytura albo renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Jutro w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu, poinformował prezydent USA Donald Trump. Będą to jednak rozmowy z tamtejszymi mediatorami, a nie bezpośrednio ze stroną irańską, mówi rzecznik katarskiego MSZ-u.
5: Rozmowy będą dotyczyły wszystkich kwestii regionalnych budzących obawy, w tym oczywiście negocjacji z Iranem, ale także sytuacji w Libanie i innych spraw w regionie. Więc panowie Steve Witkoff i Jared Kushner nie przybyli tu w celu prowadzenia negocjacji z Irańczykami.
1: Jednym z tematów spotkania ma być podpisany przez USA i Iran protokół ustaleń, które mają zostać spełnione, aby doszło do pokoju. Dokument zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus oraz częściowe złagodzenie ograniczeń finansowych Teheranu. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
6: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
7: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plażę, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
6: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
7: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, ale my tak. No i to ciepło jest, tak?
6: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
1: Ale na pocieszenie dodajmy, w czwartek już w całym kraju ma być poniżej 30 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc jeszcze gorąca na wschodzie Polski, około 20 stopni, na zachodzie już około 15. I jutro też wyraźna różnica, wschód upalny powyżej 30 do 35, a na zachodzie bliżej 20, tylko trochę powyżej 20. Na wschodzie także możliwe burze, a razem z nimi ulewy i porywisty wiatr.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, ale trener Szwedów Graham Potter liczy na swój zespół.
11: Mają ogromną jakość na każdej pozycji, od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
10: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych współgospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
11: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
10: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3:00 w nocy polskiego czasu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych w sezonie 2026-2027, ogłosiła dziś Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. A byli z nich wykluczeni od ponad 4 lat z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. Wcześniej ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w lutowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tony martwych ryb zostały na dnie wysuszonego zbiornika w Pilchowicach. Powiatowe centra zdrowia mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tony martwych ryb leżą na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr trzeba było spuścić całą wodę z jeziora. A to był wyrok na ryby nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
2: Nie chodzi o ten remont. No remont no oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo ta ma jednak...
3: Ta ma pękła, to więcej by szkody narobiły jak te ryby, nie?
2: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
4: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
5: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
1: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników i nie dało się uniknąć śmierci ryb. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. To ma służyć przejrzystości publicznych pieniędzy. Od jutra będzie można łatwiej sprawdzić, na co jednostki publiczne wydają pieniądze. Wchodzi w życie centralny rejestr umów. Dzięki niemu można na przykład porównać, czy sąsiednia gmina płaci za to samo podobnie, czy na przykład dużo mniej. Przybliży to Błażej Kulesza.
6: Niektóre organizacje o rejestr i przejrzystość w wydatkach walczyły od bardzo dawna.
7: Mamy w naszym stowarzyszeniu osoby, które o ten rejestr zabiegały 12 lat.
6: Jak mówi Marzena Błaszczyk z sieci Watchdog Polska, rejestr to dobry początek, ale ma też sporo dziur.
7: No niestety nie wszystkie nasze postulaty zostały spełnione, bo też jeszcze wcześniej właśnie apelowaliśmy o to, żeby na przykład spółki komunalne były też objęte tym obowiązkiem.
6: To oznacza, że niedawne słowa premiera Donalda Tuska dotyczące zarobków lekarzy w szpitalach
8: to umożliwi także kontrolę płac.
6: Nie do końca się sprawdzą, bo Szpital Południowy w Warszawie czy Szpitale Pomorskie, którymi zarządzała obecna minister zdrowia, to spółki i rejestrowi jak na razie nie podlegają.
1: Toruń dołącza do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Od jutra w nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
9: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem, jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
1: W Kujawsko-Pomorskiem takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, podobnie za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z agencji Personnel Service.
10: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
1: Więcej na rękę dostanie student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
12: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
13: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy od 14 do 22 stopni, a jutro wyraźna różnica. Na zachodzie dosyć chłodno jak na ostatni czas, od 20 do 25 stopni, a na wschodzie jeszcze upalnie od 30 do 35. I na wschodzie możliwe też burze, a razem z nimi porywisty wiatr i ulewy.
11: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
12: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
13: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
14: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, ale trener Szwedów Graham Potter liczy na swój zespół.
15: Mają ogromną jakość na każdej pozycji od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
14: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych współgospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
15: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
14: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3:00 w nocy polskiego czasu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych w sezonie 2026-2027, ogłosiła dziś Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. A byli z nich wykluczeni od ponad 4 lat z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. Wcześniej ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w lutowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.